Niech wika Ektor, lokę z okna. Wypnął, ale że się do hovna. A haters, upredala cała republika, widzę mam sens, kara jeru long.